0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemki Wskocho, Radia Lem FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła hodyna 20, minęła. Mamy drugi den wereśnia 2023 roku. Zaczynamy te świty. Zaczynamy po pererwi, po dołhi pererwi. Dwa miesiące nas nie było. No, dneska już drugi den sme po pererwi. Wczera w witorok mohliste słuchaty już hołos Severiana Kosowskoho na anteni, a chneska ze mną stryczate się. Dwa miesiące nas nie było, ale już sme wernuli do was i try świty budut i ty po staromu. Budete słuchaty, budete mate możliwi słuchaty audycji w od ponedilka do piatneci po nowinach o 20 chodyni. W ponedilkę budete stryczate się z Demkom Trochanowskim, który bude wam gadaty z PIT Warszawskoho studia. W każdej witorok i czetwer Severianom Kosowskim, który bude wam gadaty z Wrocławskoho studia. No i ja, Jakub Zygmunt, ze mną budete tradycyjnie w każdą seredu i piatneciu stryczaty się. No i ja was zdrawlu z Krakiwskoho studia. Zaczane smechnes chneszni odtynok programu od muzyki tradycyjni po madziarskie. Pustyłję wam śpiwanku ensemblu Au Revoir. To był utwór pidna hołowką Fojo Wis. A teper prodążamy naszą muzyczną podorosz. Posłuchamy Daszto z Bliskoho z Hidu. To bude ensembl Ała i śpiwanka pidna hołowką Habib Galbi. Pak puszczu wam polsku wokalistku z Pithala. To bude Basia Giewont i śpiwanka z jej najnowszej płatni, śpiwanka Maty Majena Hołowok, Czarownice.

Uertam do was, drochy słuchaczy, po muzyczni pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką polskośpiwankę. To była Basia Giewont i utwór pod nazwą Czarownice. Rańsze słuchaliśmy po arabsku ansamblu Awa i śpiwankę pod nazwą Habib Galbi. Drochy słuchaczy, no sme po wakacyjni pererwi, chneska drugi den wereśnia, już tityny piszle do szkoły, już wszystkie akademii no zakinczeny i normalne lekcji wernuły. No i już treba bude, powiedzmy, dostosowaty się do toho nowego szkilnego kalendara. No i dytynam i rodyczam, no wszystkim, które właśnie tak żyjutko kus właśnie tak podla szkilnego roka. Chneska 2 września i jest to 245 den roka, tyż den mamy 36, do kincia roka, do Sylwestra mamy 120 dny. Chneska schid słońca w Warszawie był o 5.49, zachid był o 19.21. Den chneska był dołuchy na 13 hodyn i 33 minuty. Mamy iszczy lito, astronomiczne lito i to ta pora roka bude znamy przez 21 dny, a dokładniej tylko dny to mamy do osennoj rivno noczy. Wartat powisty iszczy tak znachody chnesznioho dnia i z początku wereśnia takie prysliwia, że jak weresen z chwylą zaczynat, tak zwyczajnie prez miesiac chwyla trymat. No i no to dozrymy się, doznamy się przez najbliższe 4 tygodnie, czy faktycznie chwila bude taka przyjemna, tepla, bez wielkich deszczy jak do teper, albo czy może zmienić się na dajaku inczu może deszczowu. No ja też tak besiduję, lempo dla toho, co wydżu za wychladą w Krakowie, a w Krakowie ku steplo i przyjemno, jak na początek wereśnia. Idźmy dalsze z muzyką. Posłuchajmy kus muzyki i pered nami bude teper po francusku Ben Mazu i śpiwanka Jafo Zotr, a pak posłuchamy muzyku z animacji Chłopi. Puszczu wam utwir pod nazwą Babie Lato.

Słuchali z tej muzyki z animacji Chłopi. Przypomnę, że to ta animacja to już ma 3 roki. W 2023 roku pojawiła się w kinach, była polskim kandydatem do chramoty Oscara. Oscara nie dostała, ale muzyka jest znana do chneska z tej animacji. Bardzo krasne utwory, no i słuchali z meteper Babie Lato. Rańsze pustyłem wam Benamazu z Francji, słuchali z śpiwankę po francusku pod nachołówką Żafo Zotr. No i drogi słuchacz, jakich dneska mamy światasz, to możemy prazdnowaty. Dneska mamy świtowy den chladania talentiu. Jest to takie świato, tak po angielsku besidujuczy, headhunteriu, znaczy takich poluwaczył hołów, osób, które zanymają się chladaniem ludy, o konkretnych zdibnostiach, o konkretnych kompetencjach, o znajomości, do jakim znaniu, no i tak dalsze, które po prostu nadają się do konkretnej roboty. Tisz dneska właśnie stoi na chody, możemy sami podumaty, bo może mamy dajakie talenty, z których nie korzystamy na tiłko kiłko bysmy mochly. I może to tiż właśnie początek wereśnia może być dobrą nachodą do podumania o zmieni roboty, albo rozszerzenia swojej profesyjnej dialności na jakie nowe obszary. Dneska tiż okrem świtowego dnia chladania talentiu mamy den wielkiego rozmiru i idę pro rozmir obleczyń. No bo precinny nie wszystkie wychladamy jak modelkę z Milana, z takiego italiańskiego mista, w którym są to te wielkie znane pokazy mody. No czasem właśnie da kotry z nas idą do sklepu, pił chladają wielkich rozmiarów, bo właśnie tak im pasują, albo po prostu w takich chcą chodzić. No i to chneska je takie światło, które przypomina, że ludy są różne, że my jesteśmy różne i nasze tiła są różne i są z wielkimi rozmiarami obleczenia, z małymi rozmiarami obleczenia i wszystkie są równe. Niech to nie jest lepszym, niech to nie jest hirszym. To takie światło, które przypomina, że to lem rozmiar, a nie i że to rozmiar obleczeń na premier, to nie daje nam wartosty dla ciłocho naszego bytia, ale po prostu jest taką lem fizyczną mirą. Jeszcze też iduczy dalsze, to choczu wam dorochy słuchaczy powisty, jak ryczniki chneska mamy, co się działo druhoho wreśnia, ale w minułych dekadach, dokładniej tak dwie ryczniki jem naszą i powiem ja wam to ty konkretny, ale to po krótkiej muzycznej pererwi. Posłuchamy teper połem kiwskie klub de mol i utwór, to bude, posłuchamy utworu Nepej waniu wody, a pak puszczu wam dularowych braciu i śpiwanku pidna hołowką Wasyl.

przechęciasz lidię, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonacat i nasy młody barsia tam polaczat. Stary T

Skończyła się muzyczna perwa. Słuchaliśmy dwie śpiewanki. Przed perwą, przed chwilką to były Dularowy bracia i śpiewanka Wasyl, a raniejsze słuchaliśmy Klub de Mol i utworu Pidna Hołowką Ne pijwaniu wody. Jakim zapowił przed perwą wam, to choću jeszcze powisty, jak chneska mamy riczny ci podi. Dokładnie dwie tak podije naszą związane z Polszczą. Druhoho wereśnia 1980 roku stare misto w Warszawie było pomieszczone, wpisane na listę światowej spadkowiny UNESCO. Zatem już 46 roku to to stare misto, które jest praktycznie w 100% odbudowane po II światowej wojnie, no jest na to tej listy spadkowiny UNESCO, no i za to też do toho starego miasta przyjeżdżają co roku miliony turystów. I dityny tak eksplorują to tu czast Warszawy w czas swoich szkilnych ekskursji, jak i też przyjeżdżają zahraniczne turysty, żeby zachopluwaty się tą perfekcyjną formą właśnie takiego odbudowanego starohomista. Chneska też mamy riczny ciu premiery bars ważnocho i ciekawocho historyczną

Hofilmu, polsko-hofilmu. Besida pro potop w 1974 roku. Potop pojawił się w kinach. To film, który w oryginalnej wersji to ma prawie 5 godzin, jest bardzo długim filmem. No, reżyserem tego filmu był Jerzy Hoffman. No i to potop był zekranizowany lem jeden tot raz. No, poklasz to, nie znamy, żeby da jaki reżyser, da jaki producent chcił zrobić nową ekranizację. Potop to bardzo chruba knyżka, bo przecież to są trzy tomy po 300, 400, jak nie 500 stronok. No, to je welo fabuły do ekranizowania, do też przekładania na ekran, na obraz. Za to właśnie do teper możemy tiszyć się, ale tą już majuczą 52 roku wersją właśnie reżyserii Jerzego Hoffmana. No i takie dwie liczne ci właśnie chciłem, takimi licznyciami chciłem się z wami podzielić, a teper choczu podzielić się muzyką. Posłuchamy. Fisz Emadę tworzywo teper, to bude śpiwanka pidna hołowką dwa ognie. A pak bude Gosia Pałka, połem kiwsk, zo śpiwanką pidna hołowką rania ja ptaszyna.

Słuchali z tego si pałkę. To była śpiwanka pidna hołowką Raniaja ptaszyna. Połemki wskoczy wydno rańsze, pustyłniem wam fisze madę tworzywo i śpiwanku pidna hołowką dwa ognie. Dorochy słuchacze, pamiętate, że w minułym sezonie, minułym powiczmy szkilnym roci, właśnie w każdym odcinku moich trych świtił, brałem was na małą ekskursję, na małą lekcję pro dajaku derżawu ze świta. I choć to prodążaty, bo to tych derżaw iszczy welo pered nami i z Afryki, z Azji, z Ameryk, z Europy, no i właśnie chneska tak na początku. W to tym nowym szkolnym roci choczu wam wziaty do Portugalii. Do Portugalii, jaka jest europejską derżawą, oczywiście, nachodzi się w zachidniej czasty południowej Europy, na południowym zachidii Iberyjskiego Półostrowa. Stolicą Portugalii, jak znamy, jest Lizbona i w Portugalii besidują po portugalsku, jaki jest językiem takim podobnym do hiszpańskiego, italiańskiego, francuskiego, znaczy jest z rodyny, z romańskiej rodyny. W Portugalii mają walutę euro. No i w tej derżawi żyje 10 milionów ludzi, a powierzchnia Portugalii jest 3 razy z kusoczką mniejsza jak Polszczy. Dokładnie jest to 92 tysiące 90 kwadratnych kilometrów. No i na to tej powierzchni sąd i chory, no i najdłuższą riką jest Duero, ma w dołhist 322 km. Najwyższym werchom jest Ponta do Pico, o wysoki 2351 metriu nad morą. Portugalia może i nachodzić się w takiej mediterańskiej zoni, ale sąd tam nelem choriaczy dny, ale i tyż dny z morozom, bo rekordowym morozom w Portugalii to było minus 16 gradusiu i taka temperatura była pomirena w Penhas da Saude. A za to jak idę pro to te choriaczy dny, no to najteplejsze było w Beja, tak, tam pomirena była temperatura 47 gradusiu. Portugalia to jest bars zelena derżawa, bo tam lisy no rosnut na powierzchni 38 tysiaczy kwadratnych kilometrów i jest to sód to 42% powierzchni derżawy. Tyż nelem lisy, ale i tyż rolne grunty sód bars tak. No, bardzo wiele ich jest w Portugalii, jest dokładniej 40% powierzchni Portugalii, powierzchni derżawy. Zatem i lisy, i grunty rolne, no i pak dopiero dajaky wody, dajaky mista, dajaky zabudowane tereny. No i pro Portugalii to jeszcze możemy besidować i besidować. Mam dla was jeszcze paroch ciekawostok, ale to ty ma choczu podzielić się o paroch minut. Poklasz to, posłuchamy muzykę, to będzie Igor Kucer i śpiwanka Anahori na wysokoj.

To był Igor Kucer i śpiewanka Anachorina Wysokoj. No i wertamy do rochy słuchaczy w Trzech Świtach do Portugalii. Przed przerwą już tak osnowne informacji peredałem wam. Już znate de nachodzić się to ta derżawa, czy je teplo tam, czy je studeno, czy sutrike, jakie rik, jakie chory, jaka powierzchnia, kilku ludy żyje i tak dalsze. No ale teper jeszcze paro ciekawostów może, bo na premier w Lizbonii nachodzić się najstarsza knyżarnia w oświti, która była zaklekana w 1732 roku. Znaczy, ma już prawie 300 rokiu, dokładniej 294. Tisze, jak idę pro Lizbonu, to w to tym 18. stoliciu, dokładnie 1 listopada 1755 roku, tam prochodziło bardzo tragiczne zemletrasienie. Mało ono sył 9 w taki w skali Richtera. Po to tym zemletrasieniu przeszła taka wojna tsunami. A pak jeszcze pożary były i bardzo wielo budynki było zniszczonych w Lizbonii, dokładnie 85%. Ciłość zabudowy schynęło 275 tysięcy ludy i było to jedne z najbliższych zemletrasień w historii Europy. Ale jak idę pro jakieś jeszcze może pozytywne fakty związane z Portugalią, to na premier Bars Lublat w Portugalii isty dorsza. Dorsz jest taką rybą, którą Portugalci idiat na różne sposoby znają, besidują takie ludy, że w Portugalii to znają 365 straw z dorsza na każdy den roku. Jak idę pro historię Portugalii, to ta derżawa też była kolonialnym imperium i to dziesiątym najbliższym w historii. W 1815 roku Portugalia mała powierzchnią aż 10 milionów kwadratnych kilometrów. Co ciekawe, jak idę pro to tu europejsku, już no tak uchneśniu, czast Portugalii, to ona ma jelem jedną chranyciu z jedną derżawą, z Hiszpanią i to ta chranycia jest zdefiniowana i nie zmieniała się od 1139 roku. Jest to bardzo stara chranycia i to też robi z Portugalii taką najstarszą derżawą, która nie zmieniała w Europie swoich chranyć. No i jeszcze może na koniec, to w Portugalii nachodzić się najdłuższy mist w Europie. Nachodzić się w Lizbonii, tam tak na berechu tej stolici, tej metropolii, nad riką tak, i tot mist maje dołhist 17 kilometrów. Jest najdłuższym, przypomnę, mostem w Europie. No i to może tylko prototu Portugalii, oczywiście może te bilsze doczytaty w internecie, w knyżkach, pochlada te filmy, ale może po prostu teper właśnie was jem zainspirował do tego, żeby może zaplanować da jako ekskursję do tej derżawy. Precin możemy teper litaty samolotamy, a właśnie tak oseniu to w Portugalii może być bardzo przyjemno, temperatury nie będą takie ekstremalne, a ceny dla nas żyjących w Polsce to właśnie dost sam sud tam akceptowalne. No a teper to może dla was będzie akceptowalna, ale muzyka, bo puszczu wam islandzku śpiwanku na dobranicz i jeszcze nie praszczam się spokojnie, ale już tak może dumajmy pro to, żeby no skoro pity właśnie spaty, no bo mamy roboczy tydzień, a zaran przecin albo do roboty, albo do szkoły, albo dasz to. Zatem posłuchamy tej śpiewankę na dobranicz, to będzie ensemble Kaleo i śpiewanka maje islandzki na hołowok softu unga astin min. No i pobaczymy, dozrymy się pak, czy wam się podobała, ceni. Tak, leszam was tą muzyką na paroch minut i wertam piźniejsza.

0: Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Słuchaliście śpiewankę na dobranicz po islandzku. To była śpiewanka ansamblu Kaleo pod nachołowką Sofdu Unga Astin Min. I mam nadzieję, że wam podobała się to ta muzyka, że zwłoczy dla was też taki muzyczny styl bardzo dobry. A jak chcecie dasz to skomentowaty, skrytykowaty, zaproponowaty, dasz to nowocho jeszcze na to tu osen, to możecie pisać do mnie na premier na mailowy adres kuba@lem.fm. Tak możecie się ze mną kontaktować, albo piszcie na fanpage LEM FM na Facebooku, na Gambokneszci, też tam przeczytam wiadomości od was. A poklasz to jeszcze posłuchajmy kus muzyki przed kińcią programu i przed to tym, jak już finalnie się budu praszczaty, posłuchamy może Laboratorium Pieśni. To bude utwir pidna hołowkom He o jate.

0: To była poślidnia śpiwanka w chnecznym odtynku programu Try Świty. Słuchaliśmy Laboratorium Pieśni i utwór He Ojate. No i moi drogi słuchacze, no praszczam się z wami, żelam wam przyjemnej reszty wieczora i spokojnej nocy. Następny raz będziemy czuty się na antenie w piatnyciu 4 września, oczywidno wieczorą po nowinach o 20 chodyni. Buďte ze mną, słuchajcie mnie aktywni, piszcie do mnie wiadomości, maili, kontaktujcie się, proponujcie dajak nowe temy, nowe temy, besit nowe temy, da jakich, no nie znam. Co chcecie po prostu słuchać w tym programie. Bo przecin nie jem lem sam dla siebie, ale dla was. Zatim to już wszystko na chneska. Ja praszczam się, kraśni, trzymajcie się, ostante zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świt, wieczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty.
2: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 6. Piatnicia 7 lutego 1947 roku. Andrii Kirpan z Jersey City dostał pismo od swojego brata Iwana, preselencia i stylawy, korośnieńskiego powita. Ohorod Trembola. 7 grudnia 1946 roku. Drogi braty, pozdrawiam cię serdecznie z twoją familią, ja i moja rodzina Kaśka, Petro, 10 roku, Michał, 5 roku i Helka, 2 roku i Nacka, Nonaszka, Mykuła, Wanio i Ania. List od tebe i pakunok odebrała Nacka, bo ja tam nie był wże. Wsio było, jak ty pisał. Opłatyła 1535 rublej od pakunka. I dolar był. To list i dolar mi peredała, a pakunok dla sebe wyminęła. Łachę na chłopciu dobry, jeszcze mały. Dolary w kasie po 5 rublej, a tak prywatno po stiłci. Od Jana ja żyję koło Trębowly, a Nacka od pokrow w Haliczu. I jeszcze churoły w Haliczu. Dowidujesz się, kiedy prożywają ludzie z naszego sała Tylawy, że ich rodaky chociaż znaty, to tak. 20 rodyn zostało w Tylawy i tam żyją. W naszej chati żyje Łanio Wasienkiu i Antoniowa Ancia. W Sztachury król, w Mizia Łubyczok Andrzej, a reszta na kancerilci z Horile. Na Hubiłci ostałaś Fryczoła i Petryszynoho, cerką i szkoła, paru wyszniemkińcy i nyszniemkińcy. Ostalni ludzie wyjechali do Rosji, SSSR i tak żyją po sełach. W Tarnopolskiej oblasty żyją po sełach. Ja sam koło szafronowych stylawy. W seło chatkę plebaniuka. W seli Wybramiłka żyją Mizioły, Kirpanowy, Niańcioły, Dymoczkowy, Jabczankowy, Heręczak, Adamczak Adam, Adamczak Jakym, Macheleszyny, Kukukulak Hryc, Arty Mycha, Komierneczyn Wanio, Samczykowy Petro, Dańko Różyła, Kopczak Osio, Borysoły, Hrycanyna Ancia, Hałajda Tymko, Bylyciana Wanioła, Ryszka Pała Semia. W seli Znesinio wsi pańkowe z rodynamy, Hryc, Wasel, Nacka z Zyndranowy i Marysia z Trestianoj, Krupej Stefan, Haszczyn Michał, Hryc Hreśniak i Jacka Hreśniaka rodyna, Marka Ulianowa, Tymcianyn Michał, Kardaszył Andrzej, Pajza i Drymka, Turkowski Mykołaj, Andrusił Fecio i Semankanyn i Krawec Hubyk Andrzej. W seli Załawiu pańcio Dańko z synem Wanią, bo Michał na Uralu od 1940 roku, Jadłowski Fecio, Kirpan Jakem z synem Mykułą, Mykuła maje panciołu Diłku i Sztefan Waniurkił z Jełką i chłopcią i Andrzej brat Prynych, a ujko stali się sami.

Błasty. Stanisławowi na predmieściu pasiczane żyjut. Seman Andrejkił, Sowiakowy, Wanio Chmerwliti, Hryc Różyła, Michał Pancio, Babyju i Dańko Panciu. W Haliczu Sztachurowy, Hojdyczył Fecio i Wasenta Fecio z Hory. Koło Halicza Dochniak Andrzej, Michał Szymczyk, Petro Dżuhan, Prockił Andrzej, Waszczak Wanio i Artymiu Stefan. Dalsze koło Tyła Semen, Petryszyn Hryc, Wanca, Sydoryk Kościo, Bilycia Mykołaj, Bilycia Leczko, Indezas Osuch i Syn, Indekobela, Jurowy, Homzykił, Bochlo, Plaskaczył Wasyl, Kylymkę Oba, Wanio i Wasyl, Indes Pachlowa Ancia od Pancia, Goczy, Kandraszowy i Sacharczyna Pejza. To ty, żyjut w Stanisławskiej Oblasty. W Dnipropietrowskiej Oblasty żyjut Fuczyłowy, Mykuła Zostasiani, Sudziowy, Wojaczyny. W Tarnopolskiej Oblasty jeszcze dalsze od nas sud. Kowalowy, Fecio i Kaśka, Jasiowy, Władek, bo stary pomerle, Andrzej i Paraska i Michał Sztylmachił, Pawlił syn, Kowalił ziać, Michał Wojcio, Drymiak Jacko, Inde Juskanyny i Hruby Michał, Inde w rajonie Tłuste, Seło Swydowa, Kukulak Jacko, Frynk, Benda Fecio i Ilko Diduszewski. Kazimierczyk Jacko jest w Załoczewi. W Kierowohradzkiej Oblasty żyjut Hubyk Andrzej i Michał Starankowy i Hubyk Anton, Ksenyn Andrzej i Luba, Jadłowski Wanio, Łasenda Fecio. Ony są w seli Stawrowska, Wyciazewskiego rajona. Michał Tymkił i Fecio Watral są w Mykołajowskiej Oblasty. Waszczak, Wasel i Michał koło nas. Tak ja ty, drogi brate, pyszu, bo się dowidujesz, gdy nasze ludy stylawe żyją. To nie tylko z naszego seła, a ze wsich do okolicznych seł i powitił sód tu ludy. Dowidujesz się, jak się nam żyje. Ta żyjemy jak kto. Odnym lipsze, drugim hirsze, jak komu wypało. Sowiecko jeho sudarstwo pereselenciamy z Polszczy dużo opiekuje się. Nadaje chaty, że to Polakę ostawili, które pereseleliś w Polszczu. Nadaje zemlu w Haliczyni, kiłko to chocze oraty, sijaty i sadyty. Podatki żadne jeszcze nie płacić się. Biedniejszym ludziom dają groszewu do pomochu i os kilko morzut to się pereselenciamy opiekują. Mnoho z naszych po uriadach roblat. No ale jak u nas, tak i u was. Nie wsim odnakowo się żyje, to i tut niejednakowo żyjut. Ja mam listę od Wasyla Czyczky, Barny Frenka, Wania Moriaka, Iwana Ryszka, Kostycza Iwana, Sztefana Warianky, Szerszenia Sztefana Skrolyka. Kostyczowa rodyna jest w Tarnopolskiej Oblasty, Kozowski rajon, seło Budylow. A Kroleczany żyją w Tarnopolskiej Oblasty, odny w Budylowi, a druhy w rajonie Podhajcy, seło Bila Krynycia. Tam jest Wołoszynowicz Michał, to niechaj do neho pyszut. A brata Szerszeniowoho ubyli Niemci. W Koroliku w grudniu 1942 roku 11 ludzi ubyli. Tak, drogi braty, ja ty krótko opisał, gdzie żyją ludzie z naszego sała tylawe, żeby ich rodziny znali o tych, co żyją i sód w Sowieckim Sojuzie. Bo ja znaju, jak rodny o swoich bezpokojać się, gdzie kto żyje. A my, chociaż nie wsi razem żyjemy, no sobie znamy, gdzie kto żyje. Brat Władimir i sestra Jełka byli zabrani w Austryju na robotu i do 1944 roku do nas pisali. Robili u gospodaria. No teper, gdzie znachodzia cię, to ja nie znaju. Z Tylawy było zabrano na roboty do Niemiec 110 ludzi. Brali ludzie jak chudobu na zaris. Mnoho powertułoś, no o druhych nie czuty. Tarnopolska Oblast, Trębowla rajon, Plebanełka chatkę seło. Kirpan Iwan. Pity datą 18 grudnia 1946 roku pisze Jełka Biłej z Malenczakił do Anny Mylan w Pasajku. Najpierwsze dziękuję za pismo i dwa talary, jakie dostała w porządku, a dalsze opisuje swoje życie i nowosty w seli i okolici. Takem powisty po prostu dziadam, jakim nas teper wojna porobiła, to twoja pomicz bardz duże stoit. Ja tobie za to serdecznie dziękuję. I piszesz mi, żebym ich nie dała popoły, żeby się za nich molił, to choczu ty powiste, Ancio, że my chył wsi takiego samego ducha jak i wy. Dalsze wspomina, jak to było w czasie fronta, jak się ludzie tułale po druhych sełach i kto był zabity. Ale lipsze to muż to chmera i jeszcze to w nas, że to jedną wojnę zmy nie zabyli, a drugą jest my doczekali. I teper jeszcze na jest pokoju, bo trzeciej czekają dwojny. Tak zmy w sen pełny, pomocy nam nie dają niejakoj. Ancio, tak heł wszystko jest, jak ty nam pisała, bo tak wszystko znate za stary kraj, jakbyście się na to prezerali. Mamy jeszcze korołu jedno i konia, to nam czekamy, kole przydot w krasty. A heł teper nie każdy ma jedną korołu. I to już dnes jest i nie jest. Do Rymanowa nie chodymy, bo zabyjut albo obrabujut, tylko do miasta chodymy. O Rymowoho Sztefana żena w Lipiłce piszła do Rymanowa, że sobie kupy dodaki łachy, to jej zabyli. I ani gazda po nią nie chodył, bo i win by tam został.
to naród bardzo

se ubituje bez łachiu, bo jedno zhorilo, a drugie jsme zakopali do zemli ta zhnilo, bo nikto się nie spodziewał, że tak długo front bude w nas stojaty. A ratunku nie było, bo za 10 niedziel sypał się ogień jak z nieba deszcz. Znasz, Anciu, że jak Romana Antoniowego i Wołoszyna zabyło, to w niejaki sposób niehodny byli tiło schowaty, lem za cztery tyżni leżali werch zemli. Dowidujesz się, Ancio, czy Michalakowe synowe się naszli, to 6 miesięcy minuło, jak z domu piszli, to aż na samym ich naszli, w królickim lisi. Nie było już niczym kiścia, to po łachach ich poznali. I dowodu, niejakoho neje, kto z nima tak zrobił. Oni dwa i wozy, się propało. Ancio, piszesz, że to te ludzie, to heł się ostali, musiał byty Polakami, to mu neje prawda, bo oni sami wariat, że nie może byty z Rusnaka Polak, a z Polaka Rusnak. Kto jakim jest, takim muset byty. Dalsze pozdrowlaje Marysiu Prokopowu z mużą i produżuje. Już 2 roky, jak jsme się rozyszli z twoimi rodyczami, ale nam pisała Nacka nasza i Marka, że twoi rodycze są koło Tarnopola, niedaleko od nich, bo Marka moja i Nacka to pyszut do nas, lem nam nie każut, żeby my tam k nim przyszli, lem żeby jsme siedyli na swojej zemli, pokla się nam dast. I to nie lem nasze tak pyszut, ale każdy, kto pojechał do Rosji. Dalsze pozdrowienia. Pysze Dmytro Biłyj. Dowidujesz się, Ancio, czy dok ludzie przyszli do nas na to te pusty grunta, to do nas nikt nie przyszedł. Wszystkie grunta leżą na pusto, nikt ich nie używał. Po innych sełach poprychodyli Polaki ze wschodu i pozasiadali to te puste chyrze. Poprychodyli Polaki do Woroblika, do Beska, do Odrechowy, a do nas nikt nie przyszedł, bo do nas się ludzie boją idty. Bo u nas jest jeszcze duże min, co Niemcy pozakopowali, jak był front. Po Peryński i poza werch i po Polani nikt jeszcze nie chodzić, bo tam bardzo duże min założono. Poworosnek, powity Nowy Sącz. Filimonu Patławskomu, Hazleton, Pensylwania, pyszut z Poworoznyka koło Muszyny, pod datą 15 listopada 1946 roku. Minuło 8 roków, jak wy od nas, a nie my od was, niejakoho pisma nie mali. To pewno bude wam interesno, jak my tu przeżyli wysoką kulturę hitlerowską. W pierwszych dniach września 1939 roku od strony słowackiej granicy przyszli do nas to te kulturne Niemcy, które tłumaczyli, że chociaż przebudowali Europę na narodowo-socjalistyczny ład. I zaraz po rozgromleniu Polszczy wzięli się aktywno do roboty. Fundamentem tej ich przebudowy mało byty wyniszczenie naroda innych ras. Najpierwsze wzięli się do Żydów. Pozbierali ich wszystkich raz i porobili tak zwany getta, odkąd ich potem wywozili do łagrów koncentracyjnych i tam masowo wyniszczuwali. A nas, Selan, jak naród roboczy, użyli do roboty. Porobili Arbeitsstand Teilungry, gdzie wszystkich od 14 do 60 roków porejestrowali i każdy musiał robić, bo jak nie przyszedł 1-2 dni do roboty, to był sabotaż i takoho zabierali do łagrów i już honnych to wece nie wiedział. Od nas też zabrali, to ich nie je. A to też to ostali się doma, to nie je takoho, żeby od nim cię nie dostał, bo jak im wojna iszła dobry, a człowiek nasz iszł drogą smutny, to byle czom się nie tiszyć. A jak wojna naczała i ty złe, to byle każdego, kto się rozśmijał, że się tiszyć. A jak koho Niemiec wdarł, to trzeba było powisty Dankeschön. Ale im nie wystarczyło toho, że brali ludzi do roboty, bo kazali, że seło musi wyżywić miasto i wojsko. Tak wzięli się za seła dobre, żeby najwece wyciągnuty. Posypowali wszystko. Korowy, paciata, łuci, husy, kury i pokulczykowali. To chudoba honorowo chodyła, bo kulczyki z numerami nosyła i gazda nie miał do niej prawa. Nehoden był zarizaty, a nie prodaty, chyba że jak na szczęście korowa mała dwoje telat, to jedną ich w noczy zarizaty. Ale my takiego wypadku nie mali, to jsme przez wojnę miasa nie kosztowali. Dalsze opisuje, skilko trzeba było dawać mołoka od każdej korowy, jajec od kury i tak dalej, kilku zerna sektara. A jak się zaczęli Niemcy cofaty, jak zaczęli brate okopy, to wszystkich powyhaniali, lem jedno doma leszyli. To brali okopy przez ostry werch do Dubnoho i przez Rakijuskie aż do Mochnaczkę. Robili wszystkie z Poworoznyka, Krenyci, Muszyny, Wojkowy, Muszynki i drugich seł, aż strach obchodzić naród, jak SS wojaki przychodzili. A jak wtykali, to wszystkich, co robili, ze sobą zabierali.
Prišiel den 20. sičňa 1945 roku, jak ruské vojska nastupali, to Nímči okopali svoju artyleriu koło cerkvy i byli na vyšný konec, až šyby vylitovali. Ale pod naporom sovětských vojsk po trihodinnej obroni Nímči museli ostaviti naše selo. Žertvą frontu byli kyni Korola Semana Patłowskiego, zabity w stajni i spaliła się chyża Teodory Kalczykiuskoj. I tak się skończyło niemieckie padłania. Za teperiszne położenia pisze tak. A powodzenia nasze takie, że chwalety byłoby grich, a ganyty nehoden, bo pochniłałby swoich przedstawników. My, jako trochę ostale się, sijali i sadyle na jary, że jak bude posijano, to kto se pozberat, jak nie my, to dach to inszej. Ale chwała Bohu, wyszło tak, że sme pozberali i isty mamyż to. Bo gruli toho roku się bardzo harty zarodyli. I zerna kuściok wece mamy, bo już sme toho roku kontyngent nie dawali. To się ludziom lipsze chce robyty. I już pomały zaczynają się do raplaty. Czasy się kuściok uspokoili. Już nas nie wyhaniają. A co dalsze bude, to nie znamy. My jarowali korołamy. Mamy dwie korowy i tela. Bo konia wiale nimci, a kupyty teper nie hoden. Najdorogsze obucia i odeża, bo to czerez wojnu się duże wyneszczyło, a nowe nie wyrablają, bo fabryki popsuty. Dowidujesz się, czy dach to i z tych ludzi nie wernu się do swojego seła. To nich to nie wernu się, ani nie pysze nich to. Ani o waszych sestrach nic nie czujemy, ani o nikom druhom. Lem tak, czasem czerez ludzi dasz to czuty, że jakosy tam dost złe, bo ludzie chotiliby nazad pryty, kiedy się nie daje. A dowidujecie się, czy nasza cerkwa... A dowidujete się, czy nasza cerkowcia stoi, to przy Bożej opici została neuszkodzena i klebanyja tiż ciła. A duchownika to mamy tymczasem łatyńskoho, bo naszych wszystkich wywezli na schit, to odprawlat w naszej cerkowci. A teraz was prosit mi chłopec, bo bardzo lubit czytaty, może byste mu prysłali kalendar, bo hełneje, a z kalendarią mi da ku dobru knyżku. Bortne, powit Gorlici. Ja, Iwan Gracoń, seło Bortne, poczta Senkoła, powit Gorlici, zasyłaju swojej rodyni w Ameryki serdeczne pozdrowienia. Pyszu czerez gazetu, ponieważ pisał ja paru listiu do swoich rodakiu i nie mają żadnej odpowiedzi, to nie znają, jaka to mu przyczyna. Cy nie dobry adres, cy może nie żyją. Mają tam trzech własnych ujkiu, Demka, Semana i Iwana Chwalek z Bortnoho. Tak samo bratił Poteti Fevroni, Aftana, Osyfa i Annu Worobel. Tak samo tiutczanego brata Wasyla Pitbereżniaka. Tak kto i z tej mojej rodyny proczytat moje pismo, albo ich dity, proszą napisate mi. Ja z hory serdeczno dziękuję i rado odpiszę. A jeszcze szlu serdeczne pozdrowienia swoim rodakam Wasioły i Iwanowy Boryk z Oświerżowy Ruskoj. Bortne, 14 sicznia 1940 roku. Iwan Gracoń. Syn Wasyla. Mochnaczka Wyśnia. Powit Nowy Sącz. Tereska i Hryc Bortniczaky z Mochnaczky pyszu do Dosłatiu i krajaniu w Brooklyni, że chotiliby dowidaty siadasz to za swojego brata Adama Bortniczaka z Perunky. Myryńczyma pyszu tak. Piszemy za nim po naszych znajomych i każdego prosimy, aby się dowidował za nim, a odpowiedzi nie możemy dostaty. Adresu dokładnego nie mamy. No znamy, że pierwszy był w Brooklynie i w Passaiku, ale to już dawniejsze. Prosiad krajaną, daty im znaty do Mochnaczki, poczta Krynycia, czy Adam Bortniczak żyje. Za swoje życie nie pyszut mnoho, bo się bojat, ale każut, że złe się tam dije po wyjeździe naszych ludzi do Rosji. No pisate o tom nie można, bo w nas tak jest, że lisy ucha majut i wszystko lisy znaje, to ludzie roblat i gadajut. Prośba i sperunky, gmina Tylecz. W redakcji Karpackiej Rusy przyszło z starego kraju pismo z oślidującą prośbą. Proszę łaskało o hołosety w gazety, że Maksym Szkarubski z seła Perunka, gmina Tylecz, poczta Krynycia, powit Nowy Sącz, województwo krakowskie, poszukuje bratów swoich w Ameryki, Danyła Szkarubskiego i Justyna Szkarubskiego. A jak one pomerli, to może żyją ich dity. Przed wojną one znachodyły się w okolicy miasta Shenandoah, Pensylwania.

0: jest četvr, 3. vyrešnje septembra 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Zaran 18. godini v Przemkiłskom osredku kultury i biblioteci odbude się następna stricza z cyklu Łemkowie opowieść w skrawkach. Poświęconego historii, kultury i językowo Lemkiu. Podzieja je podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich bude poświęcony Lemkam wczera i dneska, to jest bude o tom, kom są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestniko budut moczu wziaty uczest w lekcji lemkiłskiego języka, podczas kotroj poznajut medze inczoma osnovno słowa zworoto, a tak samo azbuku. Stryczu zakinczot czest lemkiłski muzyci, śpiwi i tancy, jaka dest uczestnikam szansu nelem posłuchaty, ale też aktywni wuczoty się w poznawania tradycji. Stryczu powedut Oksana Hrabagnichtańska i Dańgo Horoszczak. Na podiju proszena są toto, kotro uznajut lemkiłsku kulturu, a tak samo toto, kotro chociać ju poznaty. Wstup darmo. W minulą niedzielę 30 sierpnia augusta wysokoproświęcony władoka Jona Maksym, preaszylski archiepiskop i metropolita w jedno z oświęcennikami poświatył nowy prestiu żertwennik ikonostas i odnowleny interier grekokatolickiego chramu uspinia preświatej bohorodyci w seli w archiwci, kotre je do czornią parochii Repeju z Tropkiłskiego okresu. Informował o tym informacyjny centr preaszylskiej archieparchii. Władoku przywitał w seli starosta Matusz Kuzma i administrator parochii otec Szymon Gajan. Po torżestwennej liturgii wierno w jedno z oświęcennikami i władokomionom przeżyli przyjemne popołudne przy obidii, kotre swoją twórczystią sprzyjemnił muzykant Mirosław Gryb, jaki jest rodakom z toho seła. Chram w Archimciach jest 1924 roku i jest narodną kulturną pamiątką. W dniach 19-20 wyrośnie septembra prochodziła bude 34. Lemkiłska Twórcza Osin. Podzieja toho roka bude w Portnom pierwszy den i w Gorliciach w Ruskiej Bursi drugi den. Tohoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka 1423-2010 w sotnu ryczniciu jego narodzenia. Prototyż pierwszy den odbude się w Portnom. Rydnom seni malaria, bajkaria i sospielnego dijacza. Detalny program bude opreludnyny i neodołha. To doho wam prynesemy. Organizatorom podziji jest Towarzyszenia Lemkiu. A już zaran odbude się torżestwenne odkrycia Muzeju Modernej Sztuko Andy Warhola w Meczelabirciach. Przypomnijmy, że to jeden z dwóch muzeów Warhola na świecie i jedyny w Europie, po od marca 2023 roku zaperty, przechodził w tym czasie wielką rekonstrukcję. Po przebudowie w muzeum znaleźli się nowo ekspozycyjno-edukacyjne prostory, amfiteatr czy zielone elementy, tak jak zielona strycha. Modernizowane były tak samo technologii, w tym system bezpieko. Podzieja odkrycia prochodziła bude zaran w godzinach od 9 do 16, przy uczestni Donalda Warhola, synowcia Andy Warhola, jaki jest ambasadorem świątecznego odkrycia. W ramkach muzycznej czesty zaprezentują się Katarina Kościoła, Dominika Nowotna i AMC Trio ta Komajota. Budą i dodatkowe atrakcje, takie jak warsztaty sitodruku. W godzinach trwania podziei budą też indywidualne prohulko po muzeju. Władze odkrycia muzeju przeczytacie w dopisie na naszym portalu. Cinnik wstupnego znajdziecie na facebookowym sajcie muzeju.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: jeszcze bym długo to robił. No teraz, proszę.
1: Tąże lesą zaborą, z ręki morza, tą sonetko hrało, z sezon rozmawia.
2: Że na dniu

Lemkiuski archiv to miejsce, w jakim dowidate się pro historię Lemkiu, riczy, których dejnd nie poczujete ani nie przeczytate. Słuchajcie z Lemkiusko archiv w Radiu Ruskoj Bursy LMFM. Prosit, Paulo Hanas. Dnešný Lemkiuski archiv poświaczeni bude powstaniu pierwszej Lemkiuskoj organizacji, która swoim zasiahom obniała Lemkowinu, to je Lemko Sojuzowi. W 20. rokach po pierwszej światowej wojnie główne lemkiuski dijacze byli mniejsze aktywni. Przyczyn toho było paru, a między nimi nachodzili się represji i pacyfikacja Lemkowiny po pierwszej światowej wojnie i panna sytuacja gospodarcza po wojennych zniszczeniach, jakie mali miejsce na Lemkowinie.

Skutkami toho byli różne spory między tymi organizacjami, jak byli ujawlane w organach prasowych tych organizacji. Na zjeździe rusko-selańskiej organizacji wielo razy zaszmariano lemkosojuzowy separatyzm. To te fakty potwierdzają mocno lemkiewski charakter lemkosojuza w czasopisie Nasz Lemko, jaka waryła o moskofilstwie nowej lemkiewskiej organizacji. Seret samymi lemkami lemkosojuz nie miał jednoznacznej ociny. Ruska selańska organizacja miała bardzo silną pozycję na lemkowyni, a jej členy nie mali zamiaru odchodzić do lemkosojuza. Choć w samym lemkosojuzy byli i takie, że należali do ruskiej selańskiej organizacji, a między nimi Iwan Muzyczka, Orest Natyszek i Jarosław Siokało. Po założeniu organizacji jej dziennikarze rozpoczęli silną agitację w terenie w celu pozyskania członków i sympatyki. Tłumaczyli one ludziom, na czym mają polegać działalność lemkosojuza. Zaznaczali konieczność rozwoju oświatowego i ekonomicznego lemkiewskiego sela. W trakcie takich streczy podkreślane było apolityczne stanowisko lemkosojuza. Każdy член lemkosojuza miał należeć też do ruskiej selańskiej organizacji. Lemkosojuz, żeby przyciągnąć do siebie ludzi, organizował różnego rodu kursy z domaśnej gazdiłki. Provedene one byli razem z Krakiwską i Lwiwską Izbą Rilniczą i okruchowymi rilnymi towarzystwami z Nowoosancza i z Gorlic. Zaochoczano do uczasty w kursach remesła i artystycznych, takich jak rizbacy kamieniarstwa. Lemkosojuz osiągnął wielu uśpichów. Do najważniejszych z nich zarachowaty trzeba. Po pierwsze, wprowadzenia w szkołach na siły lemkowyni lemkiewskich bukwariów autorstwa Metodija Trochanowskiego. Po drugie, udział w besidach, które dowele do utworzenia administracji apostolskiej lemkowyny. Po trzecie, utrzymania wpływu w Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorliciach, która wela do oświty lemkiewskiej młodzieży. Po czwarte, regularne wydawania czasopisu Lemko w roku 1934-1939.

A czym był czasopis Lemko? Był to już drugi czasopis wydawany na Lemkowinie pod taką nazwą. Z tym, że pierwszy wychodził w rokach 1911-1914 w Nowym Sączu. Międzywojenny Lemko był oficjalnym organem prasowym Lemko Sojuza i wychodził win w Krenici. Była to prawdziwie moderna gazeta. Miejsce w niej było na polityku międzynarodową od Chin do Afryki i na sprawy lemkiuskiej gazdiłki, takie jak hodowla chudoby. Pozycja Lemko Sojuza była w 1935 roku dalej za słaba. Na zahalnym zjeździe organizacji 22 grudnia w Gorliciach podsumowano jej doteperyczny działalność. W trakcie swojej aktywności Lemko Sojuz stracił wiele barier. Metody i Trochanowski zwrócił uwagę na płanną aktywność członków, ale nie Lem. Przyczyn gadał w aktywności Ukrainofilii i rusko-selańskiej organizacji. Na tym zjeździe określono nowe priorytety i plany działalności na następne roki. Wybrano też nowy zaряд hołowni, a na jego czele stanął dr Orest Hnatyszak, mecenas z Krenici. Zmniejszenie Lemko Sojuza zaczęło się od 1935 roku, kiedy to doszło do porozumienia polsko-ukraińskiego, które doprowadziło do tzw. normalizacji. Wynikiem tego porozumienia mało byty popierania przez prawitelstwo lojalnych osiedli ukraińskich, a dyskryminowania starorusyniów. W wyniku takiej polityki władzy sytuacja na Lemkowinie stała się bardziej napięta. Lemko Sojuz, jaki dbał o interes lemkiuskiego osiedla, robił się słabszy, a trpili na tym wszystkie Lemki. Przez osłabienie pozycji Lemko Sojuzu prawitelstwo chciło leksze poddanie asymilacji Lemkowinu. Ukraińskie towarzystwa na Lemkowinie i tak by nie zostali przyjęte przez szerszą część społeczeństwa lemkiuskiego, czego Lemki dawali przykład wielo razy.

kotlem kosuju znašu się, w tak ciężkich obstawinach nie prestał diati. Zjist členiu spowitu Nowosanciusko zażadał od prawitelstwa wprowadzenia do parlamentu lemkiwskich przedstawników i nie hodył się, żeby Lemkowina była reprezentowana przez ukraińskich posłów. Czasopis Lemko był dalej wydawany, a ludzie, jakie nie mali pieniędzy na jego kupno, mogli czytać jego w czytelniach imienia Kaczkowskiego. Na zjeździe Lemkosojuza w 1938 roku delegaty zażadali wprowadzenia lemkiwskich bukwariów do szkół, obsadzenia posad uczytelskich na Lemkowinie Lemkamy i poklikania uczytelskiego seminarium w Gorliciach dla kształcenia lemkiwskich uczyteli. W tak niedługim okresie działalności Lemkosojus odegrał znaczną rolę w lemkiwskim społeczeństwie. Świadczy pro to de niektóre osiągnięcia tej organizacji. To je popertia časti lemkiwskiego społeczeństwa dla Lemkosojuza, rachowania się z Lemkosojuzą, naczelnej władzy ruskiej salańskiej organizacji i osiągnięcia Lemkosojuza w kwestiach oświty, gazdiłki i kultury. Słuchaliście z Lemkiwskiego archiwu w Radiu Ruskiej Bursy LEM FM. Paulo Hanas.

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

0: jest četvr, 3. vyrešnia septembra 2026 roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Zaran o 18 godini v Przemkiewskom osredku kultury i biblioteci odbude się następna stricza z cyklu Łemkowie opowieść w skrawkach, poświęconego historii, kultury i językowi Lemkiu. Podzieja je podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich bude poświęcony Lemkam wczera i dneska, to jest bude o tom, kom są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestniko budut moczu wziaty uczest w lekcji lemkiewskiego języka, podczas kotroj poznajut medże inczoma osnovnu słowa zworoto, a tak samo azbuku. Stryczu zakinczut czest o lemkiewskiej muzyci, śpiwi i tancy, jaka dest uczestnikam szansu nelem posłuchaty, ale tiż aktywni wuczoty się w poznawania tradycji. Stryczu powedut Oksana Hrabak-Michtańska i Dańgo Horoszczak. Na podiju proszena są toto, kotry już znają lemkiewską kulturę, a tak samo toto, kotry chcą ją poznać. Wstup darmo. W minioną niedzielę 30 sierpnia augusta wysokoproświęcony władoka Jana Maksym, preszyłski archiepiskop i metropolita w jedno ze święceńnikami poświęcił nowej prestiu żertwennik ikonostas i odnowleny interier grekokatolickiego chramu u spinia Preświatej Bohorodyci w seli w archiwci, które je do czornią parochii Repeju z Tropkiewskiego okresu. Informował o tym informacyjny centr Preaszywskiej archieparchii. W Ładoku przywitał w seli starosta Matusz Kuzma i administrator parochii otec Szymon Gajan. Po torżestwennej liturgii wierno w jedno z oświeszczennikami i władokomionom Paryżole przyjemne popołudne przy obiedzie, kotre swoją twórczością sprzyjemnił muzykant Mirosław Gryb, jaki jest rodakom z toho seła. Chram w Archimciach jest 1924 roku i jest narodną kulturną pamiątką. W dniach 19-20 wreszcie septembra prochodziła bude 34. Lemkiewska Twórcza Osin. Podzieja toho roka bude w Portnom pierwszy dzień i w Gorliciach w Ruskiej Bursi drugi dzień. Tohoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka 1423-2010 w sotnu rocznicę jego narodzenia. Prototyż pierwszy dzień odbude się w Portnom, rydnom seni malaria, bajkaria i sospielnego dijacza. Detalny program bude opreludnyny i neodołha, to do wam prinesemy. Organizatorom podziei jest Towarzyszenie Lemkiu. A już zaran odpudę się torżestwenne odkrycia Muzeum Modernej Sztuki Andy Warhola w Meczelabirciach. Przypomnijmy, że to tot jeden z dwóch muzeów Warhola na świecie i jedyny w Europie, po odmarcia 2023 roku zaperty, przechodził w tym czasie wielką rekonstrukcję. Po przebudowie w muzeju znaleźli się nowo ekspozycyjno-edukacyjne prostory, amfiteatr czy zielone elementy, tak jak zielona strycha. Modernizowane były tak samo technologii, w tym system bezpieko. Podzieja odkrycia prochodziła bude zaran w godzinach od 9 do 16 przy uczestnictwie Donalda Warhola, synowcia Andy Warhola, jaki jest ambasadorem świątecznego odkrycia. W ramkach muzycznej czesty zaprezentują się Kateryna Kościoła, Dominika Nowotna i AMC Trio ta Komajota. Budą i dodatkowe atrakcje, takie jak warsztaty sitodruku. W godzinach trwania podziei budą też indywidualne prohulko po muzeju. Wece odkryciu muzeju proczytaty w dopisie na naszym portale. Cinnik wstupnego znajdete na facebookowym sajcie muzeju.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Jady góry wołają, łatwadzie dzim trzeba, szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, łorę gniazdu wie, kany między turniami, kłazicka

0: LMFM.
1: Jest czwór, 3 wyrysznia septembra 2023 roku. A na nowiny Rady LMFM prosit Olena Stefanowska. Zaran 18 godzinie w Przemkiłskim Ośrodku Kultury i Biblioteki odbuda się następna strycza z cyklu Łemkowie Opowieść w Skrawkach. Poświęconego historii, kultury i językowo Lemkiu. Podzieja jest podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich będzie poświęcony Lemkom wczera i dneska, to jest będzie o tym, kom są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestnicy będą moczo wziąć uczest w lekcji lemkiłskiego języka, podczas której poznają między innymi osnowne słowa zwroto, a tak samo azbuku. Stryczu zakończyć czest lemkiłskiej muzyki, śpiewi i tancy, jaka dest uczestnikom szansu nie lem posłuchaty, ale też aktywnie wuczoty się w poznawania tradycji. Stryczu powedut Oksana Hrabak-Michtańska i Dańgo Horoszczak. Na podiju proszena są toto, kotry uznają lemkiłską kulturu, a tak samo toto, kotry chociać ją poznaty. Wstup darmo. W minulą niedzielę 30 sierpnia augusta wysokoproświęcony władoka Jona Maksym, preaszylski archiepiskop i metropolita w jedno z oświęczennikami poświatył nowy prestiu żertwennik ikonostas i odnowleny interier grekokatolickiego chramu uspinia preświatej bohorodyci w seli w archiwci, kotre je do czornią paruchii Repeju z Tropkiłskiego okresu. Informował o tym informacyjny centr preaszylskiej archieparchii. Władoku przywitał w seli starosta Matusz Kuzma i administrator parochii otec Szymon Gajan. Po torżestwennej liturgii wierno w jedno z oświęczennikami i władokomionom przeżyli przyjemne popołudne przy obidzi, które swoją twórczością sprzyjemnił muzykant Mirosław Gryb, jaki jest rodakom z tego seła. Chram w Archimciach jest 1924 roku i jest narodną kulturną pamiątką. W dniach 19-20 wyrysznia septembra prochodziła bude 34. Lemkiłska Twórcza Osin. Podzieja tego roku bude w Portnom pierwszy dzień i w Gorliciach w Ruskiej Bursi drugi dzień. Tegoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka 1423-2010 w sotną rocznicę jego narodzenia. Prototyż pierwszy dzień odbude się w Portnom. Rydnom seni malaria, bajkaria i sospilnego dijacza. Detalny program bude oprzeludnieny i neodołha. To do wam prynesemy. Organizatorom podziji jest Towarzyszenie Lemkiu. A już zaran odbude się torżestwenne odkrycia Muzeum Modernej Sztuki Andy Warhola w Meczelabirciach. Przypomnijmy, że to jeden z dwóch muzeów Warhola na świecie i jedyny w Europie, po odmarcia 2023 roku zaperty, przechodził w tym czasie wielką rekonstrukcję. Po przebudowie w muzeum znaleźli się nowo ekspozycyjno-edukacyjne prostory, amfiteatr czy zielone elementy, tak jak zielona strycha. Modernizowane były tak samo technologii, w tym system bezpieka. Podzieja odkrycia prochodziła bude zaran w godzinach od 9 do 16, przy uczestni Donalda Warhola, synowcia Andy Warhola, jaki jest ambasadorem świątecznego odkrycia. W ramkach muzycznej czesty zaprezentują się Kateryna Kościoła, Dominika Nowotna i AMC Trio ta Komajota. Budą i dodatkowe atrakcje, takie jak warsztaty sitodruku. W godzinach trwania podziei budą też indywidualne prohulko po muzeju. Władze odkrycia muzeju przeczytacie w dopisie na naszym portalu. Cennik wstępnego znajdziecie na facebookowym sajcie muzeju.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Jest to taki wersz, co straszni opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do innego nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże Caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wersz. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowie na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna, jedna, lem.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj Doli Władimira Hylaka. Zyszły 3 tygodnie. Nowowykowany baron kadet ani raz nie jawił się w obyściu miszczana kowala i okrem tej małej riżnyci, która nie ditchła żadnego члена domu, poczynający od uczennika kowalskiego remesła, što stawlał swój pierwszy krok od naduwania michom, aż do hołowy rodyny starego bradacza, wszystko na pozir iszło obycznym poriadkom. Gwariu na pozir, bo nikto nie miał nahody zwernuty uwagi na to, że Maryczka zamiast spaty wsmotriowała się noczamy w jedną gwizdu, co stojała na niebie w jej obłaczku, że jej spalnia wypełniała się czastyma i głębokima zbychnieniami. Nikt też nie zważał na to, że Iwan Sołotkanycz wsmotriował się jednostaj do powały, a rozłożone przed nim knyżki były hejby drymota ludy, którym hosennoho zaniatia brakło. Ta czas od czasu wyrywali się na hołos myśli z osamitnenych grudy syroty. Czom nie mał jem na tyłko siły, żeby zawładity nad sobą? Borął jem się z worożyma pereszkodamy, a nehoden jem był samoho sebe pokoryty. Cy ja sobie woroch? Ona! Kiedyby to mąż wyszmaryty, serce z grudy, żeby pryni obojatnym byty. Ta szto mi mryjaty o tym, szto niemożliwe dla mene. Nych to ne czuł toho pił hołosnoho monologu. Nych to ne znał, jak myśli snowygali się w hołołach dwoich młodych ludy. Lem materyńskie serce, choć bez oczy, preczuło instynktom ślipoho to, czoho sto oki ludzki rozum ne wydził. Nasza Mariczka posmutniła, rekła Hanna do swego męża. Tot wyniał liny w ofajku z gamby i szmarył żeni pizrinia, kotre promowlało nyt to zwidaniom, ny to somniwom. Dodumuju się, prodążała Hanna, cy ne prijawni stysz warca, ne powlijała na naszą małą. W jeho towarzystwie była wse wesoła. Bradacz nazad wszturył fajku do gamby i pohordliwo machnął ruką. Win był przekonany, że szwarc dla Maryczki obojatnej. Pidemy w nedilu na bal do ciemniaty, odpowił po dołchym mołczaniu. Tam Maryczka się rozweselit. Lempelnuj żeno, żeby tot bisnuaty kadet ne bliżył się guni. Wy, żeny, mate swoje sposoby, trymaty nachabnych ludy w bezpiecznym oddaliniu, koli nam lem z piastuką wymiszaty się treba by było. A tymczasem tota, o której by się duwali sopruchy, chladała samitnosty w altani, szto stojała w oddaleni za kutyni sadu. Deseń, sztoho Iwan kopiuwał, leżał pred nią. Ta nie pozerała na neho, wsmotrywała się w prostir. Jedna jej ruka bezwładnie spoczywała na podiłku, a druga trzymała ihu naditu hadwabną nytką. Ta ichła hejby się nie ponachlała za czaty prydilenu i robotu, kiedy jej pani zaniata była inczoma dumkami. Naraz zorowała się Maryczka. Nieterpeliwo zosunuła ona wszytok wyszywalnej materiał na zemlu, chwatyła za gitaru, wydobyła z niej parą miachkich akordiów. One dołcha wmieszała się w niej tużliwa piśnia, zaśpiewana srebrnym hołosom, szto płynął z głubiny, cyne pierwszy raz rozkochanego sercia. Lubost, lubost zła,
niedobra lubost. Trapila isi ludzkich sercoch już dost i mojo isi serco zranila. Lubost, lubost, hej ty nestestliwa. Ona kochat i neobojatna lubą, proszeptał prochodiaczy tamtady Iwan. Ta lubą jej neszczęśliwa, ktoże predmetom jej lubowy? I bal w cemiati zastał mysły obojich mracznyma, neodchadne nema. Szwarc tyż był na bale, ale trymał się z daleka od bradaciu, ani raz nie tancował z Maryczką. Ona siedziała jak zaperta knycha, z kotroj nichto nehoden był wyczytaty z mistu. Macy niespokojnie pozerała na diłku, koli jej otec, protyłni, obojatno perlitował oczami towarzystwo i lemtałdy, koli dizrył, że jeho diłka w pari z osołotkanyczą, wymieszała się w morę tancujuczych, niepostereżeno poter ruku o ruku. Po tej zabawie wernuła się wesełist Maryczkę, a Iwan pochytniejszym okom pozerał na tot świt. Taki prekrasny świt. Predostatni den sierpnia zastał Sołotkanycza w sadi, sidył w teny rozłożystoj czereszni. Dla zainteresowanego czytatela dodam, że czereśnia tota była od dajakoho czasu ulublenym miścią naszego studenta, a to wydyć się z toj przyczyny, że rosła blisko altany, w kotrej mała Maryczka ciłyma dniami peresidżuwała. Kiedyby czereśnia tota znałaby siduaty, powiłaby nam niejedno interesujucze. Kiłko to w jej teny wrodyło się mysl w hołowi szuchaja. Zawyduju tej czereszny, bo ona znała o wszytkim. A ja hoden wyjawyty lemparu dumok, szto w tot den Iwana zanymaly. Mamo, moja ridna, wyprawyła jezmia do świta, żebym soj doli hladał. I borą jem się zo wszytkyma wrażyma protywnościami i wychodył jem za jedno jak pobidytel. Ne wziął jem lem do świta syły, jaka hodna pokory ty lubą. Cy obczysliła jest, mamo, syły swoho syna? Dnes stoi dwin na rozputiu, de zyszli się czest i poczutia. Czest każe wtikaty na kraj świta, za morę, a serce się tomu protywyt. Prywiazało mia uzamy ne do sokruszynia, horyd lubowiu do dziewczate, hej bys otworenoho dla mojego szczęścia. Tamedże mną a nią hora wysoka i propast, jej bohactwo i moja chudobnist. Kto powiryt, że wedeny jem czystym poczuciom bezgranicznej lubowy, a ne pidłym mirkuwaniom? I to tu propast perskoczyłbym, prochry z wysoku horu, żeliznym zubom mojej woli i akuratnosty, kiedbym lem znał, że ona choć na tiłko dili te moje poczucia, jak... Porównania nie dowerszyło się, bo Iwan poczuł tepłą ruku na swoim rameny. O czym tak dumate? Dał się poznaty hoło z Maryczkę. O niczym, odpowiął obchidni. To mu ne wirju. Tołdy o wszytkim. I to to jeszcze ne odpowid, a bodaj ne szczyra odpowid. Wyjałte mi drybnyci z toho wszytkoho. Ne znał, szuchaj na to to odpołisty. Otwory ty swoją tajemnyciu lem dla zadowolenia prostoj diłoczej ciekawosty. Niczoho inczoho się tu ne dodumował, wydiło się mu ne na miejsce. Odmowy ty jej żełaniu, ne chreczni, a wybraty po seretniu do rohu, z cyganyty jak nebud,
stydni przed samym sobą. I na dneska to już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Żeby doznaty się, czy Iwan zdradzić swoje dumki, swojej ulubionej maryczci, musicie słuchać następnego odcinka, na który zapraszam już w piątniciu o godzinie 7 wieczorem. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

0: LMFM.
1: Jest četver, 3. vyrešnia septembra 2026 roka. A na noviny rady LMFM prosit Olena Stefanovská. Zaran o 18 godini v Przemkiewskom osredku kultury i biblioteci odbude się następna strycza z cyklu Łemkowie opowieść w skrawkach. Poświęconego historii, kultury i językowi Lemkiu. Podia je podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich bude poświęcony Lemkam wczera i dneska, to jest bude o tom, kom są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestniko budut moczo wziaty uczest w lekcji lemkiewskiego języka, podczas kotroj poznajut medże inczoma osnovno słowa zworoto, a tak samo azbuku. Stryczu zakinczot czest o lemkiewskiej muzyci, śpiwi i tancy, jaka dest uczestnikam szansu nelem posłuchaty, ale tiż aktywni wuczoty się w poznawania tradycji. Stryczu powedut Oksana Hrabak-Michtańska i Dańgo Horoszczak. Na podiju proszena są toto, kotry już znają lemkiewską kulturę, a tak samo toto, kotry chociaż ją poznaty. Wstup darmo. W minulą niedzielę 30 sierpnia augusta wysokoproświęcony władoka Jona Maksym, preaszyłski archiepiskop i metropolita w jedno ze święczennikami poświatył nowy prestiu żertwennik ikonostas i odnowleny interier grekokatolickiego chramu u spinia preświatej bohorodyci w seli w archiwci, kotre je do czornią parochii Repeju z Tropkiewskiego okresu. Informował o tym informacyjny centr preaszyłskiej archieparchii. Władoku przywitał w seli starosta Matusz Kuzma i administrator parochii otec Szymon Gajan. Po torżestwennej liturgii wierno w jedno z oświeszczennikami i władokomionom przeżyli przyjemne popołudne przy obidi, kotre swoją twórczystią sprzyjemnił muzykant Mirosław Gryb, jaki jest rodakom z toho seła. Chram w Archimciach jest 1924 roku i jest narodną kulturną pamiątką. W dniach 19-20 wareśnie septembra prochodziła bude 34. Lemkiewska Twórcza Osin. Podia toho roka bude w Portnom pierwszy den i w Gorliciach w Ruskiej Bursi drugi den. Tohoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka 1423-2010 w sotnu ryczniciu jego narodzenia. Proto też pierwszy den odbude się w Portnom. Rydnom seni malaria, bajkaria i sospilnoho dijacza. Detalny program bude opreludnyny neodouha, to doho vam prineseme. Organizatorom podii jest Towarzyszenia Lemkiu. A už zaran odpude się torżestwenne odkrycia Muzeju Modernej Sztuko Andy Warhola w Meczalabirciach. Przypomnijmy, że to tot jeden z dwóch muzeów Warhola na świecie i jedyny w Europie, po odmarcia 2023 roku zaperty, przechodził w tym czasie wielką rekonstrukcję. Po przebudowie w muzeju znaleźli się nowo ekspozycyjno-edukacyjne prostory, amfiteatr czy zielone elementy, tak jak zielona strycha. Modernizowane były tak samo technologii, w tym system bezpieko. Podia odkrycia prochodziła bude zaran w godzinach od 9 do 16, przy uczestni Donalda Warhola, synowcia Andy Warhola, jaki jest ambasadorem świątecznego odkrycia. W ramkach muzycznej czesty zaprezentują się Katarzyna Kościoła, Dominika Nowotna i AMC Trio ta Komajota. Budą i dodatkowe atrakcje, takie jak warsztaty sitodruku. W godzinach trwania podii budą też indywidualne prohulko po muzeju. Władze odkryciu muzeju przeczytajcie w dopisie na naszym portale. Cinnik wstupnego znajdziecie na facebookowym sajcie muzeju.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobry večer, dobrý večer, dialem FM, z tej strony Severy Jan Kosowski. Kraśnie was witam kolo słuchania audycji Trysity w czetwer, już czetwer 3 września 2026 roku. No i to już druga nasza stricza w tym tygodniu, ale tako i druga też po wakacyjnej przerwie. Czuliśmy się pierwszy raz w wtorek, to był pierwszy dzień września, no a dneska 3 tak samo sobie będziemy przedłużać to nasze wysyłania. Dnes Trysity prosto z Rosławskiego studia. Tak że tiszę się na to, że dneska mogę być z wami, a i wierzę w to, że i wam będzie przyjemno, przy tym, że rady ja wam nie będę tryszczać, że te anteny dobrze sobie nakrutyli, nastawili. No to zacznijmy.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.
1: Wertam głowam, jak jem obiciał, drogie słuchacze, teper bym chodził pozdrowić wszystkich naszych solenizantiów, tych wszystkich, co świadkują, jak raz dnes swoje imieniny. No i za tak zwanym gregoriańskim kalendarium, nowym stylom, dneska świadkują odmierzeńczym Antonej, Warfolomej, Joan Marin, Natalia, Feba, Seman, kole sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria, naszego starego stylu, tak dneska świadkują odmierzeńczym ma Wasa, Marfa, ale też Avramy, Agapy, Aleksander, Ignaty, Paweł, Rafael, Pystcy, Feognej. Także to wszystkim solenizantkom ta solenizantam na mnogo i błahelita. Tiszte się z toho, co mate, tiszte się z krajowidu, z soneczka, jakie furt jeszcze nam świtet początkiem września. No i cóż, niedługa osień przyjdzie, może bardziej nostalgiczny czas, ale to te osienni wieczory też fajne, też potrzebne, żebyśmy jakieś rzeczy mogli sobie porobić, że to z litą nie mali na to czasu, a przy tym, żebyście mali może i w bliższe czasu być słuchaty radio LEM FM.

Dorosłacze, ja do Was wertam, produżamy. Tryświty dnes z wrocławskiego studia. No i sztosz, chodziłbym krótko jeszcze powisty, że zaran przed nami oczywiście już piatnycia, z toho się dumam bilszy z nas tiszy, bo piatnycia to oczywiście początek weekendu. No ale nim to tak jeszcze możemy sobie rzec, że zaran schicącie o godzinie 5:50, zachit o 19:19, co znaczy, że dny nam się na żal już korczat. Już to letni czas pomaleńkę nam myniat, ale przed nami osin, która nadjemy się, bude fajna i tak samo bude się dost hidni działo w tym naszym lemkiłskim świecie, jak gdy o podii, o kulturu, o to, co dumam, strity nas nie odoła.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tułem kinske radio.
2: Lemkiuski głos w twojej chyży.
3: No i to przyszła pora na to, żebyśmy się już popraszali, tak że drogi słuchacze, ja wam wisiduję na teper dobranicz. Pamiętajcie, że w sobotu też wyzwuczyć audycję o domasz, jaku godny ste poczuty priamo z Wrocławskiego studia, tak że zapraszam na sobotu na 20 budu z wami, że to tu naszą sobotnią dyskoteku taku na luzi sprawlał. No a na zachneskę wam dziękuję, Seweryn Kosowski, majte się szumni, dobranicz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Zaziem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdoch

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

lot prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni miłowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

da się niezbicie, zawsze o krok dalej niż dowód, który daje, by w faktach mieć pokrycie. Wchodzę miękko do krainy niepewności, mały wiary krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez